Rubiu ociec, rubo matka, ruby dziadek, rubo babka. Trza się żenić, tak mówiłem, rubom dziewkę ożeniłem.

kochanki. Pojechał, pojechał do swojej kochanki. Pojechał, przyjechał, ona jeszcze spała. Włożył rękę pod pierzynę, ona mu nie

Folks, here's a story I've got to tell you in Polish, because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

Kitki kochajmy się razem jak dwa aniołki. Ty pójdziesz górą, a ja doliną. Zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty będziesz panna.